0: Radio.
1: Właśnie tak spokojna, niespodziewana. Przyszliśmy do tego, że już tylko 4 chwiliny zostająca do połowy na 8 u Polski, połowy na 9 u Białorusi. I trzeba znowu coś ci skazać pro siądniejszenie na dworie. A będzie siądnie ciopla. Chacia dniom pieramienna w oblaczność, ale apatkę można nie spodziewaćca. Wieciar maje być słaby, 3-4 metry za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom 24-25 gradusy u Białostoku, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy, 22-24 gradusy u Harodni, a u Bieraści 25-26 gradusów. Ciopla będzie tak samo wieczorem, temperatura powietra od 18 do 23 gradusów. Ciopla będzie tak samo noczu, bo tu można spodziewać się temperatury 13-16 gradusów, lekkiego wietru i cisku w normie. Zautra dniom tak samo, temperatura wyżej za 20 gradusów, a 21 do 24 gradusów. Nabliżają się do połowy na 8 i połowy na 9, tak jak ja już wskazał, to może posłuchajem jeszcze hurta Queen, a potem zapraszam was na spotkanie z Anną Szajkowską i Afiszą.

umacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo